0: Polizia! Polizia! Polizia! Polizia! Polizia!
1: Na kolana, aber rente do tyłu.
2: Na kolana. Stawaj, stawaj.
3: Na dół, na
2: dół. Idziemy, idziemy.
3: Stawaj, idziemy.
2: Szybko.